0: kinoa na tobi eneya
1: antien
2: Debia
3: seya
2: enda
3: ne yo
2: na
4: Sokoto bam.
0: Aposu aposu, amo tutu, usisi, edronini, Sokoto bam.
5: Try.